Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogą da będą zajedno.

Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.